0: ke lezibisoni ilipina ke 0662530888 kona nombolo iyo mkona kulizeza kuli mkona ikufitsa zibisa amina me mkona kulumela zibisa amina kamkwa walingusa me SMS line ki 6328 wazwire
1: wazwire chani
0: wazwire ande.